0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.